Klasyczny rock. Klasyczny rock. Radio Eno Rock. Radio Eno Rock.